Man sa poilil masyaka, mako chat da gaba. Ala ko poilanga wenu. Kukula ka jay, soso. Mako tiba gijan. Lomu kunga ashi dumingwana. Gijani kwalkeri, gijani lomu kunga ashi dumingwana.